0: barcho asik kwa mas
1: sak achip al santilhu Emmanuel aranda atau ke la page santilhu udlibichlebal sakash la atin utsakchi wanak kwi rishlik santilhu udna balchish komon
0: barna kanaka an
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nakchish adli colonia militar poptum
0: shinko otarachakchakish yo o bi